0: silne kontrasty, bardzo na nerki, bardzo działają na nerki i nikt się nie odważył już mi podawać kontrast taki, wiesz, jak się podaje podczas tomografii komputerowej czy rezonansu magnetycznego. No, więc to już nie ma znaczenia, czy gówno pijesz z kryształowego kieliszka, czy z nocnika. KC9FTZ-K9EJ.
1: No to wszędzie jest tak, że